0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Example. Example. Amen.
0: Example. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Yes.
0: Sisrebi.
1: Yes.
0: Abobo nibi. Etu samwa niswa. Osip mi jani ya kani guho.